tienwogik ab kalasunet bokol agenge kaitet agenge ak aeng komwae kouni sirutik chetililen otienji Jehova en kutit ab boiboiyet okwek ematinwek tugul oboisyechi Jehova en kakasetab kei.

Yes, chito noto netai nekotile tiketit kasarta netai kikuren Ruben. Ponge sana Ruben, eh? Ruben konoto nekotile tiketit en kasarta netai. Ruben, ako kakonyorchige neto nikwaljige ship chonde ba siling ata, chonde ba 15,000. Ruben inyorchini kachukwe tiende nguni. Kira letu tiende biga besa. Yani kaa gotil jitu kul tiketit. Kaa gotil jitu kul tiketit. Yani jitu lu kaa gotil tiketit betu chabrai ne. Amma chita dota don tile ticket en kasarta netai. Kongete da subui. Chile star 274 ash. Agere naga nyorchi ke bonus ni otan getini joki. John ke nyorchi ke go bonus. Jam da ti geti. Chile star 274 ash. Nan kaiti lagutom ke congratulations. Jam da ti geti Chile star 274 ash.